0: rany boskie święte, mogłeś to uciąć. Ty mówisz, że nie przysłuchujesz piosenek, jakie puszczasz? Bo właśnie, żeby, bo prawdopodobnie nie słyszeliście, Słowik nam powiedział, że nie spodziewał się. I właśnie wyszedł z pokoju.
1: Aż sprawdzę, kto to wrzucił. To jest twoja czy jego piosenka?
0: Jego.
1: No to tym bardziej.
0: Dużo rozmawialiśmy, przechodząc do tematu, w trakcie GPS-a o zwierzętach oraz ich przemycie.
1: Jezus, wielokrotnie... mówisz o audycji po prostu. Jakoś dopowiedziałem sobie, że teraz poza anteną o tym rozmawialiśmy i miałem takiego laga, że... Ale my o tym nie gadaliśmy, gadaliśmy o grach.
0: Znaczy trochę gadaliśmy o pewnym człowieku, którego można byłoby tak nazwać w branży gier, ale do tego dojdę, bo australijskie władze przeprowadziły największą w historii kraju akcję zajęcia nielegalnie hodowlanych zwierząt, konkretnie bez kręgowców.
1: Poczekaj, jeżeli brzydzicie się tematu robaków, to może nie słuchajcie.
0: Tak, konfiskując ponad 100 tysięcy karaczanów z jednej hodowli w miejscowości Bathurst w Nowej Południowej Walii.
1: Bathurst.
0: 100 tysięcy.
1: Wiesz, co to jest za miejsce? Tam jest ten tor legendarny. Przepraszam za off-top.
0: Racja, Bathurst.
1: Przepraszam za off-top.
0: To prawda.
1: Ale mi się neuron aktywował.
0: Neron. Generalnie owady, a głównie karaczany madagaskarskie i argentyńskie. Jeżeli ktoś naprawdę jest teraz dopiero, ja bym zrobił ten disclaimer, jeżeli ktoś się brzydzi, to niech na 30 sekund albo 15 nawet zatka uszy. 3, 2, 1. Te robaki, te karaczany są wielkości tak mniej więcej środkowego palca długości.
1: Jak to w Australii?
0: No, tam wszystko jest większe. Już możecie odetkać uszy. Generalnie...
1: Na pewno to usłyszeliście.
0: Generalnie zwierzaki te, jakby nie było, były trzymane i rozmnażane bez wymaganych zezwoleń, ponieważ w Australii obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące importu i hodowli gatunków obcych ze względu na ryzyko dla lokalnych ekosystemów.
1: No tak, no jednak.
0: Tam jest cały ten system, że musisz buty wytrzeć przed wjazdem.
1: Tak, no trzeba jednak to kontrolować, żeby tym lokalnym nie stanowić zagrożenia, wiadomo.
0: To prawda. Wartość całej partii oszacowana na około 200 tysięcy dolarów australijskich. A urzędnicy podkreślili, że mogły być one wykorzystywane między innymi jako pokarm dla gadów w handlu zwierzętami egzotycznymi.

0: to kolejna nielegalna warstwa tego procederu.
1: Wow. Można się pogubić.
0: A teraz proszę wszystkich tych, którzy mają na serduszku dobro zwierząt, zatkanie uszy. Nie, dobra, nie zatykajcie, bo to wszyscy zaraz przestaną słuchać. Wszystkie skonfiskowane owady mają zostać uśmiercone. A służby ostrzegają, że podobna nielegalna działalność będzie w przyszłości surowo karana. Natomiast no niestety zwierzaków nie czeka dobry los.
1: No bywa.
0: Bardzo mi się podoba to, że następna piosenka jest o że w sensie, no sam, no, nie będę tłumaczyć. The Warning i Kerosene.

0: Uwaga, jeżeli jesteście...
1: The warning. The warning.
0: Jeżeli należycie do grupy osób wyznającej zasadę, że pieniądze to nie wszystko, że pieniądze szczęścia nie dają, a kłócicie się z tymi, którzy mówią, że od przybytku głowa nie boli, to słuchajcie, bo kogoś ewidentnie mogła ta głowa od przybytku zaboleć.
1: Oho.
0: Ponieważ 50-latek, 51-latek z powiatu, z Gorzelskiego, jadąc samochodem znalazł pewien worek.
1: Okej.
0: Jak się okazało, worek pełen pieniędzy.
1: Plecak pełen keszu wypełniony aż po brzegi?
0: Milionem złotych.
1: Wow!
0: Więc nie mało. No, jakby widzi, zatrzymał się, wziął, odjechał, nara, nie? No i okazało się, że ten worek pochodził z konwoju, który utracono 18 maja właśnie w Zgorzelcu. Podejrzewam, że po prostu, wiesz, jakby to wszystko wydarzyło się tam kilka tygodni temu, tylko teraz dopiero wyszło na jaw, nie?
1: Okej.
0: Ale w każdym razie, podczas transportu wartości pieniężnych z niezabezpieczonej przestrzeni ładunkowej pojazdu służącego do przewozu gotówki wypadł worek zawierający depozyt pieniężny. Właśnie ten worek z milionem złotych. Gość się zatrzymał, wziął i nara. Jak wykazało śledztwo, udało się w ogóle zidentyfikować tego mężczyznę. Nie wiem w jaki sposób, ale... Właśnie jak wykazało śledztwo, po prostu zatrzymał się, wziął worek i odjechał. On generalnie po tym, jak go zatrzymali, to on mówił, że jest niewinny i w ogóle usłyszał, słuchaj, zarzut przywłaszczenia znalezionego miliona.
1: A ja się nie zgadzam.
0: Znaleziono, nie kradziono.
1: Ładnie.
0: No ale słuchaj, po doprowadzeniu do prokuratury rejonowej w Zgorzelcu mężczyzna usłyszał właśnie zarzut przywłaszczenia znalezionej rzeczy w postaci środków pieniężnych w kwocie około miliona złotych. To jest z przestępstwa z artykułu 284 paragraf 3 kodeksu karnego. Za ten czyn grozi kara do roku pozbawienia wolności. Więc jakby nie było, no trzeba to
1: skończyć. A skonfiskują ten milion, czy...
0: No właśnie, bo to jest, słuchaj, najlepsza sprawa, że mężczyznę zidentyfikowano, ale pieniędzy nie znaleziono.
1: Aha, naprawdę?
0: Mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Wciąż nie odnaleziono zagubionego miliona. Więc jak widać, no na początku masz ten taki wykres wzrostowy, że jest super, jejku, znalazłem tyle pieniędzy, a potem nagle on spada szybciej niż wzrastał, bo się okazuje, że masz z tego powodu dosyć poważne problemy. Od przybytku głowa może jednak rozboleć najwidoczniej.
1: No a w więzieniu, jeżeli będzie siedział tam ten rok, to może też zaboleć coś innego.
0: Nie, no za coś takiego to myślę, że nie. Mayhill w utworze Colors na antenie Radia Nowinki.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Jest taka słowacka czy czeska piosenka, w sumie nawet nie wiem. Ona leci jakoś mniej więcej tak, że moje oblubione słowo zaczyna na N. Dlatego porozmawiamy teraz o Nigerii.
2: Dobra, co tam się dzieje?
0: Od razu disclaimer. Rzadko poruszamy tematy polityczne.
2: Prawda.
0: Ale ten muszę, bo się uduszę. Młody Nigeryjczyk próbował wystartować w wyborach parlamentarnych, przekonując, że ma 30 lat i spełnia wymagany prawem wiek do kandydowania. Tłumaczył swój bardzo niski wzrost i młody wygląd karłowatość, co miało wyjaśnić wątpliwości części opinii publicznej.
2: Lol!
0: Sytuacja zmieniła się jednak po ujawnieniu pewnych dokumentów, które wskazywały, że w rzeczywistości ten młody mężczyzna, a raczej jak się okazało młody chłopak, urodził się w 2010 roku.
2: O!
0: Czyli,
2: wow!
0: czyli ma 15 lat i nadal uczęszcza do szkoły średniej.
2: Wow!
0: Informacje te miały zostać dodatkowo potwierdzone przez po pierwsze osoby z jego otoczenia, a po drugie również nauczyciele z jego szkoły.
2: Ale to nauczyciel dopiero teraz też ogarnął, że on ma tyle lat?
0: Nie, w sensie pewnie dostał się do głosu. No, pewnie ciężko do jakichś mediów w Nigerii. Nie wiem, jak jest w Nigerii z mediami, ale może ciężko było mu się dostać, żeby powiedzieć ej. Nie wiem, po nagłośnieniu...
2: Czy ty nie jesteś trochę za młody, żeby być burmistrzem czy jakimś innym prezydentem?
0: Posłem.
2: Totalny vibe Finasza i Ferba tam wleciał.
0: O wow, ty rzeczywiście. W każdym razie, po nagłośnieniu sprawy i rosnących wątpliwościach co do jego tożsamości wiekowej, ładnie tak nazwane, kandydat ostatecznie wycofał się z udziału w wyborach, kończąc swoją krótką, nietypową kampanię, mówiąc jednocześnie, że przyszło mu to z wielkim trudem, taka decyzja.
2: No jak widać, wcale nie trzeba wiele, żeby do polityki się dostać, tym bardziej wzrostu.
0: To prawda, nie potrzeba też wiele, aby zakończyć dzisiejsze wydanie audycji tak. GPS, bo to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Słyszymy się jeszcze przez najbliższe następne 3 tygodnie. Potem koniec sezonu, jak i koniec GPS-a, ale nie będziemy was zasmucać, będziemy się cieszyć tym, że tyle czasu spędziliśmy razem na tej antenie.
2: Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.
0: Niepokonanym.
2: Albert Pusa.
0: Jakub Green, Słowik Piotr, niezastąpiony, czy jak zwykle nas realizował. Słyszymy się za tydzień, a teraz na antenie Radia Nowinki na koniec Wyjdzie w praniu, tak się nazywa zespół, i utwór Kalejdoskop.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 9 dzień czerwca i 160 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Pelagia i Felicjan, ale także Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efrem. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Archiwów, także poważnie to zabrzmiało. Dzień Księgowego, no i jeszcze poważniej, Dzień Przyjaciela. Księgowy w sumie też chyba może być przyjacielem, ale dodatkowo mamy jeszcze dzisiaj Dzień Kaczora Donalda, Dzień Agugaga i Dzień Trójkąta Korolowego. Zwłaszcza to przedostatnie, nie do końca wiem, o co chodzi. A jeżeli chodzi o propozycje kulturalne, to podpowiem wam, że już dzisiaj o godzinie 18.30, a w zasadzie 19.00 możecie wybrać się do kwadratu, a tam Karol Modzelewski będzie was zabawiał. Natomiast jeżeli wolicie muzykę w większym i znacznie bardziej licznym wykonaniu, to Bring Me The Horizon będzie koncertować w Tauron Arenie, w związku z tym zapraszam na 19.30. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to tak się zastanawiałem, skoro mamy Dzień Agugaga, to może straszny film byście sobie obejrzeli, a skoro tak, no to mogę was zaprosić do multikina na godzinę 17.15 albo 18.15. Nowe przygody, nowe zestawienia, no i oczywiście, no może nie najwyższych lotów, ale jednak doskonała rozrywka. No i informacja bieżąca, skoro tak, no to podpowiem wam, że możecie zostać twarzą Politechniki Krakowskiej. Wystarczy, żebyście byli studentem lub pracownikiem Politechniki, a to oznacza, że możecie zgłosić swój akces do akcji, w którym możecie wziąć udział w realizacji różnych spotów czy filmów promocyjnych potrzebnych naszej uczelni. A skoro tak, to możecie wysłać swoje, no nie CV oczywiście, ale wniosek do działu promocji, który tą akcję nadzoruje i proponuje, a przy okazji oczywiście, pamiętajcie, to jednak mimo wszystko konkurs. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A skoro tak, to dorzucę, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem, również jutro o godzinie 20, Kultywator. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na wielkie obszary niezbadanej muzyki, a znajduję ją naprawdę przeróżną. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

rzekł wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chulwie na co, myśląc, że jest czekać warto.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 9 dzień czerwca i 160 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Pelagia i Felicjan, ale także Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efrem. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Archiwów, także poważnie to zabrzmiało, Dzień Księgowego, no i jeszcze poważniej, Dzień Przyjaciela. Księgowy w sumie też chyba może być przyjacielem, ale dodatkowo mamy jeszcze dzisiaj Dzień Kaczara Donalda, Dzień Agugaga i Dzień Trójkąta Korolowego, zwłaszcza to przedostatnie, nie do końca wiem, o co chodzi. A jeżeli chodzi o propozycje kulturalne, to podpowiem wam, że już dzisiaj o godzinie 18.30, a w zasadzie 19.00 możecie wybrać się do kwadratu, a tam Karol Modzelewski będzie was zabawiał. Natomiast jeżeli wolicie muzykę w większym i znacznie bardziej licznym wykonaniu, to Bring Me The Horizon będzie koncertować w Tauron Arenie, w związku z tym zapraszam na 19.30. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to tak się zastanawiałem, skoro mamy Dzień Agugaga, to może straszny film byście sobie obejrzeli, a skoro tak, no to mogę was zaprosić do multikina na godzinę 17.15 albo 18.15. Nowe przygody, nowe zestawienia, no i oczywiście, no może nie najwyższych lotów, ale jednak doskonała rozrywka. No i informacja bieżąca, skoro tak, no to podpowiem wam, że możecie zostać twarzą Politechniki Krakowskiej. Wystarczy, żebyście byli studentem lub pracownikiem Politechniki, a to oznacza, że możecie zgłosić swój akces do akcji, w którym możecie wziąć udział w realizacji różnych spotów czy filmów promocyjnych potrzebnych naszej uczelni. A skoro tak, to możecie wysłać swoje, no nie CV oczywiście, ale wniosek do działu promocji, który tą akcję nadzoruje i proponuje, a przy okazji oczywiście, pamiętajcie, to jednak mimo wszystko konkurs. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A skoro tak, to dorzucę, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem, również jutro o godzinie 20, Kultywator. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na wielkie obszary niezbadanej muzyki, a znajduję ją naprawdę przeróżną. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego miał kurde. Co? To tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: S. Wprowadzamy w nowy tydzień. Poniedziałek po godzinie 20:00 serwis informacyjny już za nami, a to oznacza GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, a w nowy tydzień jak zwykle wprowadzają was
1: Jakub Green
0: oraz Albert Pusa, realizowani przez Słowika Piotra. Oczywiście. I co by tu dużo mówić? Coś nam tutaj przygrało. Przez chwilę myślałem, że Piano Man Billy'ego Joela poleciało, bo to by było trochę adekwatne do tego, co przy okazji początku ogłosimy, bo zapraszamy was z okazji zaczynającego się czerwca, wcale nie na pewien miesiąc, o którym wiadomo mowa.
1: To november jest.
0: Nie o to chodzi. Uwaga! GPS Last Ride! Oczywiście będzie, to oznacza, że no z końcem czerwca kończymy, ale nie tylko sezon, drodzy państwo, bo...
1: Przez siłę wyższą i zmiany w naszych życiach, które zachodzą, no niestety musimy zakończyć audycję GPS, ale bądźcie z nami, bo ten i następne 3 tygodnie, czyli ten najbliższy miesiąc postaramy się dowieść tak jak dotychczas, a może i nawet lepiej.
0: Zobaczymy, na ile nam newsy z danych tygodni oczywiście na to pozwolą. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie już za chwilę o tym, co się działo w Krakowie. Będzie, widzę, trochę o sztucznej inteligencji. Będzie trochę o robakach. Po świecie też sobie zresztą pojeździmy, ale nie tylko po świecie, bo również po Polsce. Bo jeśli mowa o jeździe, no to o pewnym rajdzie też sobie porozmawiamy już niedługo. Ale zanim zaczniemy, to Stardust. Music sounds better with you.

0: No to Kraków, jak zwykle w pierwszym temacie. I jak Kraków, no to musimy sobie porozmawiać dokładnie o tym, o czym zawsze. Czyli remont.
1: Okej. O czym tym razem?
0: W Krakowie rozpoczął się remont węzła Bagatela, obejmujący odcinek Karmelickiej między Bagatelą a Garbarską oraz okoliczne skrzyżowanie.
1: No, ale to można
0: czyli ścisłe centrum.
1: Ale tam jakieś wahadło zostało opuszczone, czy w ogóle jest... W ogóle zostało wyłączone z ruchu?
0: Wstrzymano ruch tramwajowy i samochodowy w tym rejonie, a przejazd przez obszar inwestycji nie jest możliwy. Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe. Pasażerowie korzystają z zastępczych linii autobusowych. Kierowcy muszą poruszać się wyznaczonymi objazdami, między innymi przez ulicę Krowoderską, Świętej Teresy Siemirackiego i Bis kupią.
1: Ojejku, no to poruszanie się w centrum miasta, zwłaszcza komunikacją miejską i zwłaszcza tramwajami, no to może być dosyć trudne.
0: Natomiast miasto zapewnia, że piesi nadal mogą przemieszczać się w rejonie inwestycji, choć trasy dojść mogą się zmieniać wraz z postępem robót i będą odpowiednio oznakowane.
1: No tak, to
0: nie
1: standard.
0: Wierzę w to.
1: Że będą przejścia odpowiednio oznakowane?
0: Tak. Jesteśmy w Krakowie. Jakby nie ufam.
1: No ale
0: jakby
1: wiesz,
0: już tak z zasady.
1: Skoro mają być samochody i tramwaje wykluczone z tamtego rejonu, no to może nie będzie aż tak źle.
0: Będzie źle, ale nie z tego względu, tylko z tego względu, że całość prac ma potrwać około 9 miesięcy.
1: Uhuhu.
0: Czyli zanim urodzą, to tak pewnie z 18.
1: Oh. Okej. Okay. Czyli na wcześniaka raczej nie ma nadziei, tak?
0: No w tym mieście. Ale... Widziałeś kiedyś, żeby jakiś remont skoczył się szybciej?
1: Gdziekolwiek. To nie prawda. Tylko o Kraków chodzi.
0: Wciąż, w tym mieście.
1: No właśnie.
0: Natomiast całość, tak jak mówiłem, obejmuje modernizację kluczowego węzła torowego, który ma poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej w centrum Krakowa na kolejne dekady.
1: No zobaczymy. Mamy taką nadzieję w takim razie.
0: Nie ufam.
1: Nie ufasz?
0: Nie.
1: A ja nie wiem.
0: A ja zagram piosenkę.
1: 21 Pilots, Stressed Out.
0: To ja, jak myślę o remontach.

0: jest w Radiu Nowinki.
1: Posłuchaj. A, co?
0: Co?
1: PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
0: Wow.

0: c'è, jutro będzie lepiej.
1: Pendulum w utworze Come Alive na Antenie Radia Nowinki.
2: Ale to
1: super
2: buja.
1: Kawałek. Super kawałek, no. W ogóle ta nowa płyta jest bardzo fajna, bardzo polecam.
2: To ja chętnie się na niej pochylę.
1: Jak najbardziej zachęcam. Również wam, drodzy słuchacze. Tak, na samym początku wspomniałem o Last Ride GPS-u, więc o innym rajdzie jeszcze sobie wspomnimy, bo w ten weekend ostatni, nie wiem jak to przeinaczyć w przymiotnik, no po prostu w ten weekend, w którym wypadało Boże Ciało, wystartował również rajd Koguta.
2: O!
1: Tegoroczna edycja jubileuszowa, już 10. Co się śmiejesz?
2: Śmieję się z siebie. Udawaj zaskoczonego, że tam byłem. O!
1: A, wow, no tak, bo Kuba wiedział. Bo ja też tam byłem. Tak, też tam byliśmy z ekipą. Serdecznie pozdrawiam naszą ekipę z samochodu Mercury Cyclone GT, rocznik 71.
2: Piękny samochód, jak nie wiecie, bo ja nie wiedziałem. Wygooglujcie, wspaniały wóz.
1: Tak, co lepsze, mieści 6 osób. Mercury Cyclone GT. Jeszcze raz.
2: 71
1: rok. Tam jest silnik 5,8 litra V8 amerykańska, więc ryczy to pięknie. Też słyszałem, że jak przy mecie zrobiłem przegazówkę, to było widać, że trawę wyrywam.
2: Nice.
1: W sensie rurą wydechową. No dobra, ale co do samej inicjatywy.
2: Wychodząc z nerdowskich szczegółów.
1: Tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest rajd Koguta, to jest rajd charytatywny, który jest organizowany przez Muzeum Motoryzacji w Oławie. Coroczny, od 10 lat właśnie, teraz 10. edycja jubileuszowa. Jest to event po prostu, do którego wpisowe jest przeznaczane na chore dzieci. Tam w tym roku to było za samochód osobowy 1500 zł wpisowego, więc całkiem nieźle. W tym roku wystąpiło ponad 20 000 uczestników. Nie tylko w samochodach, ale też w motocyklach, traktorach, a nawet rowerach.
2: 20 000 razy...
1: Wpisowe różniło się też w zależności od tego, jakim pojazdem jechałeś. 1500 to jest za samochód osobowy.
2: No ale pewnie jest większe za jakieś autobusy, mniejsze za motocykle, niech będzie średnia 1,5 kloca.
1: Tak, no mało tego, były tam też różne licytacje, można było nawet więcej wpłacić niż te 1500. Kuba coś przeliczył.
2: 30 milionów?
1: No, to by było, gdyby tam były same samochody osobowe.
2: No tak, no ale powiedzmy, że motocykle są tańsze, autobusy są droższe.
1: I rowery są, i rowery jeszcze.
2: Niech to nawet będzie 20 baniek, 1/3 z tego mniej. To i tak jest dużo pieniędzy, wow.
1: Znaczy, no trochę tu jakby nie aż tak kolorowo, jak ty o tym powiedziałeś, bo w trakcie całej działalności 10-letniej rajdu Koguta zebrano 10 milionów. No, prawie 11. Ale tegoroczna edycja i tak była rekordowa, bo zebrano 5 636 000 zł.
2: Kto rozkrada te pieniądze?
1: Dziwne, nie?
2: Kto rozkrada ten hajs?
1: Czy ja dobrze przeczytałem? Tak, w tegorocznym rajdzie uczestniczyło 20 000 ludzi.
2: A ludzi? Nie samochodów.
1: A przepraszam, rzeczywiście. Tak, bo generalnie to działa tak, że liczba samochodów też jest ograniczona.
2: Wyobraźmy sobie, że przez Oławy do Zamościa, tak? Bo to do Zamościa jechał w tym teraz.
1: Tak, ten z Oławy rajd, do Zamościa.
2: Że
1: tak.
2: Jedzie 20 000 samochodów, to prawdopodobnie ci, którzy wjeżdżają do Zamościa, jedni już wjeżdżali do Zamościa, byłaby taka długa linia samochodów, nitka samochodów i dopiero niektórzy wyjeżdżaliby z Oławy. Gdyby to było 20 000 pojazdów.
1: No to jest tam ponad 500, to niecałe 500 kilometrów chyba jest w sumie takiej trasy. Tym bardziej, jeśli by się chciało jechać krajobrazowo, to... Znaczy generalnie ja bardzo polecam, byłem też w zeszłym roku. Jeśli słuchaliście nas w zeszłym roku, to też słyszeliście, jak o poprzedniej edycji rajdu opowiadałem. Tamten z kolei kończył się w Piwnicznej Zdrój, więc na południe od nas. No i ja bardzo polecam generalnie inicjatywę. Nawet jeżeli nie macie pojazdu, którym moglibyście się tam udać, to jak najbardziej sam event jest wspaniały, bo
2: poszukajcie znajomych,
1: dużo
2: którzy
1: atrakcji
2: tam biorą,
1: też tam jest.
2: Poszukajcie znajomych, którzy tam biorą udział i możecie się wpierdzielić do nich do samochodu na waleta.
1: Dokładnie. I to wcale nie trzeba mieć jakiegoś bardzo drogiego samochodu, bo tutaj nasz kolega Piotrek Wojtaszczyk, który kiedyś z nami GPS-a prowadził, to...
2: I generalnie pracował u nas w radiu.
1: Tak.
2: Był redakcyjny
1: przyjaciel. On zaczął się rozglądać za Audi, tak, do jeśli dobrze pamiętam, 20 tysięcy za jakąś 80 czy setką. A to są samochody, które do rajdu jak najbardziej się nadają.
2: Nice.
1: Więc w tym roku rekordowy był rajd Koguta i oby następne również takie były. Nothing But Thieves w utworze Evolution.
2: Nice.

0: ty to zaśpisz dzisiaj, Słowik, naprawdę. Nie też, żeby zaspalić, żeby po mnie przyjechać, musiałem na ciebie czekać godzinę, to teraz zasypiasz, żeby nam powiedzieć, że już się zbliża wejście. A jak chodzi o zasypianie, to zaspał też Facebook.
1: No to nic nowego w sumie.
0: Tak, bo nie wiem, czy widziałeś, znaczy na pewno widziałeś, jak wchodziłeś na swojego Instagrama albo na Facebooka, że ostatnio wymuszali zainstalowanie Meta AI.
1: Tak?
0: No, w sensie pojawiało się, zainstaluj, ja to przypadkiem kliknąłem, później musiałem odinstalować ten syf.
1: Ja nie zwróciłem uwagi nawet.
0: W każdym razie, ten asystent Meta AI rzekomo zawierał lukę, która pozwalała cyberprzestępcom na przejmowanie kont użytkowników Instagrama.
1: O, to ja wyobrażam sobie, jak to wyglądało, no bo Meta AI działa na zasadzie chatbota.
0: No tak.
1: Pamiętasz może, na pewno pamiętasz jeszcze stare dzieje AI, jak można było poprosić o przepis na coś niezbyt legalnego, mówiąc, że jak uniknąć przypadkowego zrobienia czegoś.
0: Ciasteczka z wróżbą.
1: Wyobraź sobie, jakby właśnie to wykradanie kont, co nie? Działało na zasadzie: hej czat, co mam zrobić, żeby uniknąć przypadkiem włamania się na konto zarejestrowane pod adresem mailowym takim i takim na przykład.
0: No to trochę idziesz w dobrym kierunku, ale nie do końca. Bo hakerzy wykorzystali błąd obsługi zgłoszeń przez sztuczną inteligencję, dzięki czemu mogli doprowadzić do zmiany adresu e-mail przypisanego do konta. Działało to w ten sposób, że mogli poprosić o link resetujący hasło i podać innego maila niż był do konta, i on i chatbot to wysyłał. Meta AI wysyłało tego linka na podany adres na czacie, a nie ten, który był przypisany do konta. Także w ten sposób resetowali hasło i przejmowali kontrolę nad kontem.
1: No to brawo. Brawo. Jakby pogratulować. No Big Tech znowu robi swoje, jeśli chodzi o AI, i za każdym i znowu coś nie wychodzi.
0: Tak, no bo generalnie problem nie wynikał z inteligencji samego modelu. Cudzysłów. Lecz z nadanych mu uprawnień i niewystarczających procedur weryfikacji tożsamości.
1: No jak dla mnie to na jedno wychodzi. Ktoś po prostu ewidentnie skopał sprawę.
0: Tak, no Meta potwierdziła generalnie istnienie tej podatności, która miała zostać wykorzystana do przejęcia tysięcy kont. Żeby nie było, że to były pojedyncze przypadki.
1: Not
0: po
1: me.
0: Czym usunęła lukę i wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia. Natomiast no ja wychodzę z założenia, że no, tak to jest, jak systemy otrzymują dostęp do wrażliwych funkcji bez odpowiednich mechanizmów kontroli, nie?
1: No toż to.
0: W sensie jakby po co zabezpieczyć narzędzie, które wprowadzamy na rynek, nie?
1: Nie, no kto by to... Przecież bezpieczeństwo hamuje pracę.
0: To prawda. Też czas hamuje nasze wejście. Super High i Following the Sun na antenie Radio Nowinki.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Uwaga! Co może trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Podkreślam, niematerialnego, więc nie mowa o jakichś budynkach, jakichś krajobrazach czy pomnikach natury. Uwaga, chodzi o rosół. I to nie tylko, po prostu, o zupę, tylko chodzi o to, o coś więcej właśnie, bo na profilu facebookowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opublikowano wpis, w którym informują, że starają się o to, żeby wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego nie tylko sam rosół, ale sposób przygotowania go i podawania go jako właśnie rosół będący częścią polskiej tradycji, a nie po prostu potrawą. No, to bardzo ciekawe.
3: Chicken, jak to było? Chicken juice? Co?
0: Chicken tea.
3: Chicken tea.
0: Chicken tea, to tak, Amerykanie tak nazywają nasz kochany rosół. Tak, rosół to coś więcej niż zupa, to smak domu, rodzinnych spotkań i polskiej tradycji, tak piszą inicjatorzy tej akcji. Zresztą uruchomili też na Facebooku, i nie tylko Facebooku, profil o nazwie Tradycja Rosołu w Polsce.
3: Dobre.
0: W którym właśnie przekazują jakieś treści związane ze znaczeniem rosołu dla naszej polskiej kultury.
3: Ma bardzo duże znaczenie, bo zdanie dobry, ale mama robi lepszy, powiedział każdy kiedyś.
0: Tak, myślę, że tak. Ja również się na tę listę wpisuję. No i do samego ogłoszenia tegoż zamiaru Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie dodało też film właśnie prezentujący przygotowanie oraz podawanie tegoż rosołu. Jest to bardzo ciekawe, bo właśnie nie mowa tylko o samym daniu, tylko sposobie przygotowania go oraz sposobie podawania go, więc tak jak powiedziałem, coś więcej niż tylko przepis.
3: Już wiemy, że 38 milionów Polaków się nie zgodzi z tym przepisem, bo każdy ma własne.
0: Tak, zawsze tak jest. Że nawet jeśli przepis jest identyczny, to każdemu wyjdzie inaczej. To nawet jest zasada, która dotyczy nie tylko rosołu, nie tylko zup, ale dosłownie wszystkiego w kuchni, odnoszę wrażenie. Mhm. No, ale zauważa się też, że właśnie na oficjalnych listach UNESCO od wielu lat pojawiają się tradycyjne potrawy regionalne, które coraz częściej są uważane za ważny element dziedzictwa kulturowego i promocji kraju. No w tym wypadku jak najbardziej rosół do takiego kryterium można
3: rosół jako pierwszy powinien tam wjeżdżać.
0: Tutaj można...
3: Chociaż może żur?
0: Aż by się chciało wspomnieć o tej statlasie, nie? Ale myślę, że żurek mimo wszystko jest niżej bardziej niż rosół.
3: A, że mniej polski.
0: No, nie, że mniej polski, tylko po prostu, że rosół jest ważniejszy.
3: A no tak, no bo... W sensie, wiesz, no jak to było w tej piosence, pomidorowa zrobiona z rosołu z wczoraj, tak?
0: I nie tylko pomidorowa.
3: Dokładnie.
0: No wśród wyróżnionych dań na takich listach znalazły się takie potrawy jak na przykład barszcz ukraiński, haitańska zupa dziołmuł, nie wiem jak się czyta,
3: dziołmuł.
0: I tajska
3: tom yam.
0: Tak jest. Więc do tego grona może jak najbardziej dołączyć nasz polski rosół. A teraz...
3: No bardzo dobrze, bo jest lepszy niż wszystko, co wymieniłeś.
0: Małpka Taste Atlas. Placebo. Every you, every me.

0: Rany boskie święte, mogłeś to uciąć. ty mówisz, że nie przysłuchujesz piosenek, jakie puszczasz? Bo właśnie, żeby bo prawdopodobnie nie słyszeliście, Słowik nam powiedział, że nie spodziewał się. I właśnie wyszedł z pokoju.
1: Aż sprawdzę, kto to wrzucił. To jest twoja czy jego piosenka?
0: Jego.
1: No to tym bardziej.
0: Dużo rozmawialiśmy, przechodząc do tematu, w trakcie GPS-a o zwierzętach oraz ich przemycie.
1: A Jezus, wielokrotnie... mówisz o audycji po prostu. Jakoś dopowiedziałem sobie, że teraz poza anteną o tym rozmawialiśmy i miałem takiego laga, że... Ale my o tym nie gadaliśmy, przecież gadaliśmy o grach.
0: Znaczy, trochę gadaliśmy o pewnym człowieku, którego można byłoby tak nazwać w branży gier, ale do tego dojdę, bo australijskie władze przeprowadziły największą w historii kraju akcję zajęcia nielegalnie hodowlanych zwierząt, konkretnie bez kręgowców.
1: Poczekaj, jeżeli brzydzicie się tematu robaków, to może nie słuchajcie.
0: Tak, konfiskując ponad 100 tysięcy karaczanów z jednej hodowli w miejscowości Bathurst w Nowej Południowej Walii.
1: Bathurst.
0: 100 tysięcy.
1: Wiesz, co to jest za miejsce? Tam jest ten tor legendarny. Przepraszam za off-top.
0: Racja,
1: przepraszam
0: za off-top. To prawda.
1: Ale mi się neuron aktywował.
0: Neron. No, generalnie owady, czy te owady te, czy, a głównie karaczany madagaskarskie i argentyńskie. Jeżeli ktoś naprawdę jest teraz dopiero, ja bym zrobił ten disclaimer, jeżeli ktoś się brzydzi, to niech na 30 sekund albo 15 nawet zatka uszy. 3, 2, 1. Te robaki, te karaczany są wielkości tak mniej więcej środkowego palca długości.
1: Jak to w Australii?
0: No, tam wszystko jest większe. Już możecie odetkać uszy. Generalnie...
1: Na pewno to
0: usłyszeliście. Generalnie zwierzaki te, jakby nie było, były trzymane i rozmnażane bez wymaganych zezwoleń, ponieważ w Australii obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące importu i hodowli gatunków obcych ze względu na ryzyko dla lokalnych ekosystemów.
1: No tak, no jednak...
0: Tam jest cały ten system, że musisz buty wytrzeć przed wjazdem.
1: Tak, no trzeba jednak to kontrolować, żeby tym lokalnym nie stanowić zagrożenia, wiadomo.
0: To prawda. Wartość całej partii oszacowana na około 200 tysięcy dolarów australijskich. A urzędnicy podkreślili, że mogły być one

0: No bywa.
1: Bardzo mi się podoba to, że następna piosenka jest o... w sensie, no sam, nie będę tłumaczyć. The Warning i Kerosene.

0: Uwaga, jeżeli jesteście...
1: The warning.
0: Jeżeli należycie do grupy osób wyznającej zasadę, że pieniądze to nie wszystko, że pieniądze szczęścia nie dają, a kłócicie się z tymi, którzy mówią, że od przybytku głowa nie boli, to słuchajcie, bo kogoś ewidentnie mogła ta głowa od przybytku zaboleć.
1: Oho.
0: Ponieważ 50-latek, 51-latek z powiatu, z Gorzelskiego, jadąc samochodem znalazł pewien worek.
1: Okej.
0: Jak się okazało, worek pełen pieniędzy.
1: Plecak pełen keszu wypełniony aż po brzegi?
0: Milionem złotych.
1: Wow!
0: Więc nie mało. No, jakby widzi, zatrzymał się, wziął, odjechał, nara, nie? No i okazało się, że ten worek pochodził z konwoju, który utracono 18 maja właśnie w Zgorzelcu. Podejrzewam, że po prostu, wiesz, jakby to wszystko wydarzyło się tam kilka tygodni temu, tylko teraz dopiero wyszło na jaw, nie?
1: Okej.
0: Ale w każdym razie, podczas transportu wartości pieniężnych z niezabezpieczonej przestrzeni ładunkowej pojazdu służącego do przewozu gotówki wypadł worek zawierający depozyt pieniężny. Właśnie ten worek z milionem złotych. Gość się zatrzymał, wziął i nara. Jak wykazało śledztwo, udało się w ogóle zidentyfikować tego mężczyznę. Nie wiem w jaki sposób, ale... Właśnie jak wykazało śledztwo, po prostu zatrzymał się, wziął worek i odjechał. On generalnie po tym, jak go zatrzymali, to on mówił, że jest niewinny i w ogóle usłyszał, słuchaj, zarzut przywłaszczenia znalezionego miliona.
1: No ja się nie zgadzam.
0: Znaleziono, nie kradziono.
1: Ładnie.
0: No ale słuchaj. Po doprowadzeniu do prokuratury rejonowej w Zgorzelcu mężczyzna usłyszał właśnie zarzut przywłaszczenia znalezionej rzeczy w postaci środków pieniężnych w kwocie około miliona złotych. To jest z przestępstwa z artykułu 284 paragraf 3 kodeksu karnego. Za ten czyn grozi kara do roku pozbawienia wolności. Więc jakby nie było, no trzeba to
1: skończyć. A skonfiskują ten milion, czy...
0: No właśnie, bo to jest słuchaj najlepsza sprawa, że mężczyznę zidentyfikowano, ale pieniędzy nie znaleziono.
1: Aha, naprawdę?
0: Mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Wciąż nie odnaleziono zagubionego miliona. Więc jak widać, no na początku masz ten taki wykres wzrostowy, że jest super, jejku, znalazłem tyle pieniędzy, a potem nagle on spada szybciej niż wzrastał, bo się okazuje, że masz z tego powodu dosyć poważne problemy. Od przybytku głowa może jednak rozboleć najwidoczniej.
1: No a w więzieniu, jeżeli będzie siedział tam ten rok, to może też zaboleć coś innego.
0: Nie, no za coś takiego to myślę, że nie. Mayhill w utworze Colors na antenie Radia Nowinki.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Jest taka słowacka czy czeska piosenka, w sumie nawet nie wiem. Ona leci jakoś mniej więcej tak, że moje oblubione słowo zaczyna na N. Dlatego porozmawiamy teraz o Nigerii.
2: Dobra, co tam się dzieje?
0: Od razu disclaimer. Rzadko poruszamy tematy polityczne.
2: Prawda.
0: Ale ten muszę, bo się uduszę. Młody Nigeryjczyk próbował wystartować w wyborach parlamentarnych, przekonując, że ma 30 lat i spełnia wymagany prawem wiek do kandydowania. Tłumaczył swój bardzo niski wzrost i młody wygląd karłowatość, co miało wyjaśnić wątpliwości części opinii publicznej.
2: Lol.
0: Sytuacja zmieniła się jednak po ujawnieniu pewnych dokumentów, które wskazywały, że w rzeczywistości ten młody mężczyzna, a raczej jak się okazało młody chłopak, urodził się w 2010 roku.
2: O!
0: Czyli,
2: wow!
0: czyli ma 15 lat i nadal uczęszcza do szkoły średniej.
2: Wow!
0: Informacje te miały zostać dodatkowo potwierdzone przez po pierwsze osoby z jego otoczenia, a po drugie również nauczyciele z jego szkoły.
2: Ale to nauczyciel dopiero teraz też ogarnął, że on ma tyle lat?
0: Nie, w sensie pewnie dostał się do głosu. No, pewnie ciężko do jakichś mediów w Nigerii. Nie wiem, jak jest w Nigerii z mediami, ale może ciężko było mu się dostać, żeby powiedzieć ej. Nie wiem, bo tak już...
2: Czy ty nie jesteś trochę za młody, żeby być burmistrzem czy jakimś innym prezydentem?
0: Posłem.
2: Totalny vibe Finasza i Ferba tam wleciał.
0: O wow, ty rzeczywiście. W każdym razie, po nagłośnieniu sprawy i rosnących wątpliwościach co do jego tożsamości wiekowej, ładnie tak nazwane, kandydat ostatecznie wycofał się z udziału w wyborach, kończąc swoją krótką, nietypową kampanię, mówiąc jednocześnie, że przyszło mu to z wielkim trudem, taka decyzja.
2: No jak widać, wcale nie trzeba wiele, żeby do polityki się dostać, tym bardziej wzrostu.
0: To prawda, nie potrzeba też wiele, aby zakończyć dzisiejsze wydanie audycji tak. GPS, bo to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Słyszymy się jeszcze przez najbliższe następne 3 tygodnie, potem koniec sezonu, jak i koniec GPS-a, ale nie będziemy was zasmucać, będziemy się cieszyć tym, że tyle czasu spędziliśmy razem na tej antenie.
2: Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.
0: Niepokonanym.
2: Albert Pusa.
0: Jakub Green, Słowik Piotr, niezastąpiony, czy jak zwykle nas realizował. Słyszymy się za tydzień, a teraz na antenie Radia Nowinki na koniec Wyjdzie w praniu, tak się nazywa zespół, i utwór Kalejdoskop.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 9 dzień czerwca i 160 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Pelagia i Felicjan, ale także Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efrem. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Archiwów, także poważnie to zabrzmiało, Dzień Księgowego, no i jeszcze poważniej, Dzień Przyjaciela. Księgowy w sumie też chyba może być przyjacielem, ale dodatkowo mamy jeszcze dzisiaj Dzień Kaczora Donalda, Dzień Agugaga i Dzień Trójkąta Korolowego. Zwłaszcza to przedostatnie, nie do końca wiem, o co chodzi. A jeżeli chodzi o propozycje kulturalne, to podpowiem wam, że już dzisiaj o godzinie 18.30, a w zasadzie 19.00 możecie wybrać się do kwadratu, a tam Karol Modzelewski będzie was zabawiał. Natomiast jeżeli wolicie muzykę w większym i znacznie bardziej licznym wykonaniu, to Bring Me The Horizon będzie koncertować w Tauron Arenie, w związku z tym zapraszam na 19.30. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to tak się zastanawiałem, skoro mamy Dzień Agugaga, to może straszny film byście sobie obejrzeli, a skoro tak, no to mogę was zaprosić do multikina na godzinę 17.15 albo 18.15. Nowe przygody, nowe zestawienia, no i oczywiście, no może nie najwyższych lotów, ale jednak doskonała rozrywka. No i informacja bieżąca, skoro tak, no to podpowiem wam, że możecie zostać twarzą Politechniki Krakowskiej. Wystarczy, żebyście byli studentem lub pracownikiem Politechniki, a to oznacza, że możecie zgłosić swój akces do akcji, w którym możecie wziąć udział w realizacji różnych spotów czy filmów promocyjnych potrzebnych naszej uczelni. A skoro tak, to możecie wysłać swoje, no nie CV oczywiście, ale wniosek do działu promocji, który tą akcję nadzoruje i proponuje, a przy okazji oczywiście pamiętajcie, to jednak mimo wszystko konkurs. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A skoro tak, to dorzucę, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem, również jutro o godzinie 20 Kultywator. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na wielkie obszary niezbadanej muzyki, a znajduję ją naprawdę przeróżną. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
2: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
3: i Jakub Buszek.
2: Zapraszamy.

Twój testament, gdy się przyjrzysz, wciąż tam jest, choć już szczyną zabryzgany. Tyle lat minęło, a całe miasto to pamięta. Byłem tu królem kibiców.

0: Jest wtorek, 9 czerwca i generalnie rzecz ujmując, no za 2 dni, mniej więcej o tej samej porze, mówię mniej więcej tylko dlatego, że już trochę muzyki zagraliśmy i nie jest równo 21, będziecie wszyscy interesujący się sportem i którzy nie mają zgryzu z tym, jak rozdęty nienaturalnie jest ten mundial, bo to jest pierwszy turniej tego typu piłkarski z 48 reprezentacjami, przypominamy. No ale będziecie oglądać mecz otwarcia mundialu 2026. To nie jest pierwsza audycja, której będziemy chcieli do tego nawiązywać. Znaczy, to nie jest ostatnia audycja, ale pierwsza jest, w której będziemy chcieli do tego nawiązywać, bo będą jeszcze przeglądy scen krajów nieoczywistych, które dzięki Mistrzostwom Świata w piłce nożnej za 2 dni no trochę staną w świetle reflektorów, w którym zazwyczaj może nie tyle się nie znajdują, co ono trochę z perspektywy europejskiej nie pada na tyle, żebyśmy je widzieli. Więc dzisiaj, żeby rozpocząć sobie ten taki mundialowy około piłkarski, około sportowy cykl programów. No, rozpoczynamy od ogólnego wątku od ogólnego wątku piłkarsko-sportowego, przede wszystkim piłkarskiego, ale nie tylko. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Piotr Wrody.
1: Jakub Buszek.
0: No i zaczynamy od rzeczy polskich związanych z piłką nożną. Czasem to jest na zasadzie luźnych skojarzeń. Ta zasada jest zresztą obecna generalnie w naszych propozycjach dzisiaj. To nie jest audycja, przy której się jakoś specjalnie spinamy, jeżeli chodzi o przygotowanie. Po prostu wrzuciliśmy sobie luźno utwory, które kojarzą się nam ze sportem, z piłką nożną głównie. Chociaż nie tylko, bo ja będę miał też inne dyscypliny w krótkim wejściu. Może sobie osobno je strzelę, zobaczymy, jak będziemy stali z czasem. Zagraliśmy wszystko, co mamy polskie, niemniej na samym początku. Było tego pięć i w większości były to propozycje od ciebie. No, w tym jedna taka, o której przyznam, że trochę wstyd mi, że sam nie pomyślałem, no bo Testament Króla Kibiców chyba Dylana, nie dość, że jest popularny, powiedzmy, w gronie naszych wspólnych znajomych, tu pozdrawiam się Jarku, i też na moim wyjeździe górskim, o którym wspominałem na antenie, był dość mocno ogrywany. No to jest po prostu też paradoksalnie, mimo swojego braku radiowości, bardzo radiowy numer.
1: No i też kawał opowieści, bo te piosenki Huba Dylana, no, czy to jest już literatura? Jeżeli Pablo Paweł jest literaturą, a dużo osób tak uważa, to Huba Dylan też może być literaturą, także to jest też kawał interesującej historii, dobrego tekstu i też socjologiczny można również na to patrzeć. To było jeszcze z debiutu. Potem Hiob Dylan zmienił się w zespół. Teraz w ogóle gra z hańbą. Również na festiwalach. Także to już jest coś, co jest w innym miejscu. Tutaj jeszcze w wydaniu takim dość surowym, ale i dobrze zaaranżowanym. I to chyba jest w ogóle jedna z moich ulubionych piosenek Hioba. A tego już jestem na 100% pewny, jeżeli chodzi o piosenki kibicowskie. No bo te piosenki kibicowskie bywają rozdęte. Ta nie jest. Większość jest skażona pewnym patosem, jak chociażby Football, o którym sobie przypomniałem, że istnieje podczas przeglądania listy na Getty Music. I tam był dodany przez kogoś singiel po niemiecku. Marii Godowicz jako Fosbol bodajże, czy tam Fuzbal.
0: Tu nie ma chyba jakiejś większej finezji w tłumaczeniu.
1: Także
0: No.
1: podejrzewam, że no Marek Torzewski nie jest jedyny. Maryla nie jest jedyna. Tych patetycznych piosenek kibicowskich są całe tomy. Można by komórkę pod schodami nimi napełnić i w sumie nie wypuszczać tych piosenek stamtąd. Natomiast no, to, co staraliśmy się wybrać, to rzeczy też nieoczywiste. I o ile piosenka, którą też wybrałem, hip-hopowa, to jest wybór grany też radiowo. Mowa o Łonie i Weberze i Nie ma nas. Natomiast kontekst, nie wiem, czy ktoś grał w tym kontekście tą piosenkę, chociaż wybranie jej zajęło mi dosłownie 2 sekundy. Skojarzenie było oczywiste. Piosenka Nie ma nas, ma refren, nie ma nas, nie ma nas. A wiemy, jaki jest stosunek polskiej reprezentacji do mundialu. No to dokładnie taki,
0: Tak, oglądamy,
1: jak w
0: nie
1: tej
0: uczestniczymy, nie
1: piosence.
0: uczestniczymy.
1: Tak.
0: Wolimy inne rozrywki, na przykład granie z Nigerią B, które za chwilę zresztą będziemy mieli okazję obserwować sobie w tle, to
1: No
0: na
1: i
0: jednym z tych
1: ostatnia
0: kolejnych
1: rzecz to
0: wejść.
1: reprezentant polskiego indie popu, pop-rocka, sceny niezależnej. Tych zespołów, które mogłyby się tu znaleźć, jest pewnie kilkanaście, ale nie przeglądałem ich katalogu. Nie, chociaż można by się domyśleć, czy jakiś beef, czy kawałek kulki mogłyby się tam znaleźć piosenki, które by tu pasowały. Skoro i kury, i pudelsi mają też takie piosenki, to trochę, no, kobiety też na pewno mają coś piłkarskiego, ale wybrałem jednak muzykę końca lata, bo zazwyczaj to ty grasz muzykę końca lata, ja jej nie grałem. Także z mojej strony premierowo i z dwóch różnych momentów, okresów twórczości. Pierwszy z tych utworów to, i tu jest skojarzenie tekstowe. Już jeszcze sobie to spojrzę jeszcze raz. Ona nie chce jeszcze spać. Tam się pojawia fragment w pierwszej zwrotce o graniu w piłkę w telewizji, także czemu nie? I drugi utwór to słowaccy piłkarze. Rzecz, która wśród komentatorów sportowych jest traktowana trochę na zasadzie mrugnięcia okiem haha, starzy Słowacy, który się sprowadza na końcowe fragmenty kariery do nas. Nie wiem, czemu tak jest, ale cały czas to działa. I to była płyta Złotych Rążek z 2017 roku. A pierwszy z tych utworów to jest płyta druga, czyli 2-1 dla dziewczyn. I to w sumie też jest pewne skojarzenie piłkarskie. Początkowo chciałem wybrać jakiś inny utwór, ale gdy dostrzegłem to granie w piłkę w telewizji, to już stwierdziłem, że nie będzie lepszego wyboru.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to jest wykonawca jeden, ale taki, którymi szukam dobrej frazy, ale chyba nie wyjdę poza, że zrobił mi dobrze dzisiaj, kiedy kończyłem przygotowywać się do tej audycji. Szukałem sobie rzeczy do posłuchania w pracy, kolokwialnie ujmując, tak jak to w większości wypadków zresztą bywa, że no, ja dużej części albumów muzycznych, których słucham, po prostu doznaję w robocie, to nie jest nic nowego. No i wróciłem sobie do ostatniego numeru magazynu Lizard, który jeszcze nie mam przerobiony w całości, jeżeli chodzi o dział recenzencki. Dowiedziałem się, że zespół Popsyszę nagrał nową płytę i o dziwo recenzja była bardzo zachęcająca. Mówię o dziwo dlatego, że zatrzymałem się w momencie, kiedy Popsyszę debiutowały na polskiej scenie i to był taki. To nie był zły zespół nigdy z mojej perspektywy, ale był bardzo sztampowym indie rockiem w momencie, kiedy te już około 14 lat temu debiutowali. A teraz to jest to cholera zespół eksperymentujący w kierunku krautrocka, space rocka, ambientu pełną gębą. Muszę prześledzić chyba tę ewolucję, która miała miejsce w perspektywie ich 5 poprzednich płyt, bo tu się chyba zadziały rzeczy.
1: Na 3 się na pewno zadziały.
0: No, więc ja trochę skreśliłem tę nazwę, pamiętając, że na początku jakoś mnie to nie porywało i było takie bardzo sztampowe. A teraz jest ciekawie. To jest album pod tytułem Powięź, który został wydany w początkach marca tego roku, 3 miesiące temu. I wybrałem pod kątem sportowym rzecz, która będzie mi się kojarzyła pewnie bardzo mocno. Chociaż może pomoże w tym fakt tego, gdzie ten mundial jest organizowany, jaka jest różnica czasu. Mianowicie FOMO. Ten numer kończy tę płytę. Wydaje mi się, że duży turniej piłkarski, szczególnie tak duży jak aktualny mundial, zarówno geograficznie, jak i pod kątem liczby zespołów, no to jest taka naturalna chęć oglądania wszystkiego, która nie będzie nam, Europejczykom, dana w tym roku tak w ogóle. Za bardzo, chyba że ktoś realnie będzie zarywał wszystkie noce, ale życzę powodzenia. Natomiast no, to jest jedno z takich skojarzeń z wielkimi turniejami piłkarskimi, sportowymi, tak ogólnie. I dobrze mi się to zgrało, i nie ukrywam, że chciałem też właśnie te popsysze symbolicznie zagrać.

watching her out of divine night. We found us.

0: Za nami sekcja nie dość, że nieco dłuższa, to jeszcze też cięższa. No, chociaż nie tylko, bo z rzeczy mocniejszych przechodziliśmy w niej do troszkę bardziej piosenkowego grania i pewnie znając życie w tym kierunku będziemy ewoluowali dalej. Tym razem większość rzeczy do tego wejścia zasponsorowałem ja, więc skoro już mówię o mocniejszych elementach, no to na pewno w pierwszej kolejności Track Violence. Zespół, który pasuje do tematów mundialowych w dwójnasób. Po pierwsze jest to formacja kanadyjska, a no, może pod wielkością postaci Donalda Trumpa łatwo o tym zapomnieć, ale Kanada i Meksyk też organizują ten mundial. A ponadto jest to bardzo, bardzo przyzwoity debiutant. Ja poznałem w ostatnim czasie dzięki staremu dobremu znajomemu z Republiki Czeskiej, czyli Fullmoonowi, który ostatnio w ogóle zmienił trochę swój model i można zaprenumerować online i niezależnie od tego, czy się zdecydujesz na prenumeratę, czy nie, to zawsze każdego numeru Fullmoona w internecie, przez pisma Fullmoona, bo w sumie ktoś może nie kojarzyć się mimo tego już wcześniej, kiedy mówiliśmy na antenie o Fullmoonie, ale to było już ładnych parę audycji temu. To jest pismo ogólnomuzyczne z Czech, które bardzo cenimy, szanujemy i zasponsorowało nam minimum dwie fajne edycje Kolor z Owostrawa. Oni na tych, sprawdzając sobie, jak wygląda aktualny model dystrybucyjny i na tych kilku darmowych stronach aktualnego numeru dostępnych online był omawiany jeden utwór Track Violence. Bardzo dobra, hardkorowa kapela z dużym potencjałem na przyszłość i z bardzo zapadającą w pamięć okładką debiutanckiego albumu. Mianowicie spróbuję to opisać, bo warto, a zarazem nie jest to czysto formalnie, powiedzmy, skomplikowane, bo dużo rzeczy tu nie ma. Jest domostwo takie typowo amerykańskie, typowo północnoamerykańskie. Domek jednorodzinny, biały, płot i na tym płocie przekrzywiona, za przeproszeniem, morda niedźwiedzia. Wszystko stylizowane na zdjęcie z jakiejś kamery monitoringu i jest to proste, a bardzo sympatyczne. Track Violence nagrało do tej pory jedną płytę pod tytułem Violence. Druga w perspektywie czasu ma wyjść w tym roku. Prawdopodobnie, z tego co pamiętam, jeszcze przed wakacjami, chociaż na Retier Music jeszcze nie było to do końca dokładnie wpisane. Natomiast zagrałem z tego albumu utwór Drunk to Death z racji tego, że to, jak te mecze na aktualnym mundialu będą rozgrywane, w jakich godzinach, bardzo będzie sprzyjało temu, żeby odbiorcy europejscy korzystali z prawdopodobnych letnich promocji w znanych sieciach dyskontów typu 12 plus 12, więc będzie się działo. Dodatkowo idąc w kierunku, schodząc powoli z ciężarem, ale jeszcze nie tak do końca, utwór Marathon zespołu Rush, który gramy rzadko, ale zawsze z dużą przyjemnością. Rzecz z lat 80., album Power Windows. No tutaj skojarzenie też jest dość proste, bo mówimy o długim turnieju i pierwszy raz tak długim. Ja teraz tak jak rozmawialiśmy też poza anteną o naszym lipcowym wyjeździe. Ja się zorientowałem w tym momencie, że ten mundial się w zasadzie zaraz zacznie. My trochę posiedzimy w Polsce, zdążymy obskoczyć Portugalię, wrócimy do Polski, ten mundial jeszcze będzie trwał dalej, bo on się kończy 19 lipca. To jest niesamowite trochę. Ile to będzie trwało, więc no to jest skojarzenie, które chyba nawet bardziej mi siedzi w tym momencie niż siedziało, kiedy przygotowywałem się do audycji. Dodatkowo Viagra Boys z numerem Sports, tego nie muszę chyba tłumaczyć, oraz z też oczywistej przygródki, ale no, takiej do odhaczenia w moim przypadku koniecznie, jeżeli chodzi o tego typu klimaty, czyli film From Sparta FC, nieodżałowanej grupy The Fall. I od ciebie był Police X w tym wejściu. Ja się trochę rozgadałem, no ale
1: Jeszcze
0: ilością.
1: był jeden zespół, Gegen Progress.
0: A tak, faktycznie, faktycznie, pardon ci, bo ja to mam w folderze alfabetycznie i to jest G, jakby nie patrzeć, jest dużo wyżej niż cała reszta.
1: Z czego jedna z tych rzeczy to jest coś, co zainspirowało nam tę audycję i to jest właśnie rzeczony Gegen Press. Chciałem sprawdzić na wszelki wypadek, czy moje skojarzenie było dobre, bo przyznam, że tego nie sprawdzałem, ale wychodzi na to, że gegenpress rzeczywiście to jest counterpressing i to jest taktyka tylko w piłce nożnej obecna, także mój wybór jest uzasadniony. Debiutująca w tym roku kapela, która wydała swój album w marcu 23, Don't Leave for Heaven. Nie znałem wcześniej tego albumu, planowałem go przesłuchać. I no to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra płyta. Będę do niej jeszcze wracał. Trochę noise rocka, trochę post-hardcore'u i też struktury bardzo różne, bo jest tu kilka piosenek krótszych, 3-minutowych. Nawet 2,5-minutowa, ale ten wariant, który wybrałem, czyli Sim Stress, to jest utwór, który ma aż 9 minut. Także zespół już na tym etapie debiutu jest biegły w różnych technikach kompozycyjnych. Dużo łamie rytmów, łamie struktur. Bardzo to jest ciekawe i jestem podbudowany, że wbrew temu, co różni ludzie mówią, muzyka rockowa żyje. To nie jest tak, że nie ma już dobrych zespołów rockowych. Cały czas są, cały czas tworzą. I naprawdę nie wymaga to większego wysiłku, biorąc pod uwagę, ile mamy narzędzi do szukania muzyki, żeby coś interesującego znaleźć. No i drugi zespół japoński, prezentujący przynajmniej graficznie coś w rodzaju japońskiej odpowiedzi na Divo.
0: Mhm.
1: I
0: tak, wizualnie to jest
1: coś w tym też jest, aczkolwiek w porównaniu z Divo to mam wrażenie, że Police X są dużo bardziej zwichrowani jednak. Chociaż też jest tu melodyjność. I zachęcił mnie, ten utwór Post zachęcił mnie do tego, żeby sięgnąć po więcej płyt, mimo że spodziewam się, że raczej te płyty są do siebie podobne i tą specyficzną mieszankę elektroniki z muzyką rockową, czy to nazwiemy synthpunkiem, czy dancepunkiem, czy new wave'em, czy czymś jeszcze innym, to zespół reprezentuje cały czas od tego 97, kiedy powstały i te płyty są do siebie podobne, jednak ta po którą sięgnąłem, była na tyle interesująca, że będę chciał jeszcze to zgłębić, bo jest to na tyle mimo wszystko unikalne i różniące się od tego, co znamy, chociażby przez ten język, bo to jednak w większości są piosenki po japońsku, tylko z pojedynczymi angielskimi, że bardzo jest to ciekawe. No i też żywotność kapeli japońskich mnie zastanawia. Czy to będzie kapela tylko z azjatycką liderką w stylu dichów, to tam słychać, że ci ludzie czerpią radość. Nie wiem, na czym to polega. Dużo kapel rockowych z bliżej znanych nam rejonów sprawia wrażenie bycia znudzonymi, tak? Azjaci sprawiają wrażenie czerpać radość. Nie wiem o co tu chodzi, ale tak jest też tutaj.

0: W poprzedniej części naszej audycji większość rzeczy pochodziła od mojej z mojej selekcji. Teraz było odwrotnie, bo 3/4 sponsorowałeś ty. Więc zanim ci po prostu, może zrobię tak, że po prostu zanim ci przekażę mikrofon, to szybko tylko powiem, co ode mnie. Całe nasze wejście zamknął zespół Pavement, którego generalnie przedstawiać nie trzeba, ale przedstawić warto skojarzenie, które zawiodło nas do punktu, w którym dzisiaj tenże Pavement gramy. Mianowicie zagrałem utwór Major Leagues, reprezentujący ostatnią epkę Pavement. Skojarzenie jest banalnie proste dla każdej osoby, która no nie, jakby śledzi trochę więcej futbolu niż tylko przy dużych turniejach. Oczywiście to nie jest żadna ujma śledzić wyłącznie przy Mundialu czy przy Euro, ale po prostu jest tak, że te największe ligi piłkarskie właśnie parę dni temu dobiegły końca, może dobiegają końca, bo jeszcze Betclic druga liga się trzyma i trzecia liga zresztą również, bo są grane baraże, natomiast no wszystkie te najważniejsze rozgrywki po prostu już przechodzą w tryb wyciszony, zamykają się, czekają na kolejny sezon, żeby, prawda, zrobić miejsce turniejom reprezentacyjnym, i to jest tego typu sytuacja.
1: Ale też MLS ma skrót Major League Soccer, także biorąc pod uwagę, że ten mundial jest w Stanach między innymi, to nawet skojarzenie jest podwójne. Mój wybór pochodzi w tym momencie z dwóch podmiotów, które mogą być kojarzone z ordynarną propagandą piłki nożnej, przez którą cierpią inne dyscypliny, mianowicie po pierwsze gra piłkarska FIFA, z której kiedyś, już nie wiem, który to był rok, też tego nie sprawdzałem, więc nie będę nawet ściemniał, ale stamtąd ukradłem zespół Kinki, meksykański, który okazał się bardzo dobrą kapelą. Może cię to zainteresować, ale co do Meksyku, który gra na tych mistrzostwach, miałem w zeszłym tygodniu, teraz to już trochę więcej, ale spędziłem trochę czasu z Meksykanami na wyjeździe służbowym i Meksykanie zapytani o formę ich kadry i nadzieje stwierdzili, że nie mają żadnych nadziei, także to taki insight, skoro w Meksyku się mówi o tym, że ta kadra nic nie osiągnie, to chyba my też nie powinniśmy się nic spodziewać po tej reprezentacji.
0: A to też jest tak, że oni chyba już w poprzednim, przepraszam, że się wciąłem, ale że na poprzednim mundialu mieli podobne podejście, co potwierdził dość dobrze mecz z Polską, który był paskudny i ochytny.
1: Fatalny był, tak. Nie dało się tego oglądać z obu stron. Trzeba dodać, więc może być tak, że w tym roku doczekamy się tego samego. I druga z tych środków do ordynarnej propozycji piłki nożnej to taki wykwit kinematografii, ale też właśnie propagandy piłkarskiej, bo film Gol, tudzież Goal z 2005 roku powstał w kooperacji z FIFA i z Adidasem, który dołożył duże pieniądze, także no pomysł był ewidentny. Czy to się różni czymś od, dajmy na to, pełnoprawnej reklamówki jakiejś telewizji czy jeszcze innego podmiotu? Śmiem wątpić, bo to nie był jakiś wybitny film, ale miał trochę dobrej muzyki, trzeba powiedzieć, szczególnie w pierwszej części. I ze ścieżki dźwiękowej właśnie do filmu Goal wybrałem utwory Uncle i wybrałem utwór Happy Mondays, które być może i tak by znalazły się w tej audycji i bez tej ścieżki dźwiękowej, bo tak, to jest brzmienie dosyć stadionowe. Reprezentuje je też Daft Punk i dużo innych kapel. No tutaj różnica jest taka, że jest tak, że to są zespoły brytyjskie, a Wielka Brytania to jest kraj, który jednak żyje piłką. I chyba to tyle, co miałem do powiedzenia teraz. Co będę miał do powiedzenia na koniec, jeszcze nie wiem, bo tu już się pojawią trochę, jeżeli coś zmieścimy, bardziej niszowe propozycje.
0: Dokładnie tak. W międzyczasie mieliśmy okazję oglądać bramkę na 1-0 dla reprezentacji Nigerii, która została cofnięta, stety lub nie, więc tylko informujemy, że jeżeli się rozgadujemy bardzo mocno w tej audycji, a ja już to widzę, bo nie skończyliśmy jeszcze, a mamy ze sobą 25 minut gadania łącznie i trochę przestrzeni na
1: A
0: więcej.
1: straciliśmy bramkę. Tak?
0: Tak.
1: Tak, wspaniale.
0: Tak. No to jest właśnie dlatego, że nie mamy na co patrzeć realnie i bardzo chcemy nie oglądać tego meczu, który leci na tle.

0: Czas zakończyć nasz dzisiejszy program, zakończyć twoją elektroniką za chwilę, ale zanim to, no to zagraliśmy dwa inne utwory. Jeden z dyskografii zespołu The Strokes, ale już z tego mniej ściśle gitarowego okresu, bo mowa o tej płycie z 2020 roku, na której znalazł się utwór Ode to the Mets. No i oczywiście, że to nie jest piłka nożna, ale po pierwsze mówiłem, że mam też wtręty takie ogólnosportowe, a po drugie mundial jest rozgrywany tam, gdzie jest rozgrywany, więc szachmat pasuje to prawda do sportów amerykańskich, a poza tym jest to bardzo dobry numer i świetna płyta zresztą.
1: Z mojej strony naprawię sam koniec zespół, którego nie ukrywał, nie będę ukrywał, że go znam, bo to jest grupa hiszpańska, która w dodatku no, chyba nie działa, skoro ostatni album to 2004 rok. To jest zespół La Granja z płyty Tobogan z 2004 roku i utwór, o którym właśnie gdyby nie ta audycja w ogóle bym nie usłyszał. Utwór nosi tytuł Eto'o su Jugador Favorito, czyli jak rozumiem, bo coś tam przez oglądanie dawno temu jakichś streamów po hiszpańsku kojarzy, że to będzie znaczyło Eto ulubiony piłkarz. Więc bardzo patologiczna piosenka, ale mająca sporo uroku. No i na sam koniec kawałek elektroniki. Gatunek, który swego czasu robił furorę, breakbeat, chyba już nie robi w tym momencie, bo zupełnie inne style królują na scenach, chociaż festiwal, który odbędzie się z perspektywy, w której nagrywamy tę audycję w najbliższy weekend, czyli Tauron Nowa Muzyka, znany również jako Tauron Stara Muzyka, pewnie przygarnia breakbeat i pewnie takie dźwięki się tam znajdują. Depth Charge, Shield, człowiek, który jak to w muzyce elektronicznej występuje pod wieloma innymi Shieldami. I ścieżka dźwiękowa, i single, na który trafiłem tylko dlatego, że szukałem ścieżki dźwiękowej do filmu Goal. I trafiłem właśnie single Goal rzeczonego Depth Charge, które no, ma stylistykę bardzo z lat 90. Stara
0: Tak.
1: piłka, zieleń, żółty, ten kolor żółci kojarzony z niektórymi odblaskowymi koszulkami, tudzież jakimiś kamizelkami do przeprowadzania dzieci przez ulicę, chociażby odblaskowymi. I to jest singiel, który zawiera trzy utwory, będące tak naprawdę jednym utworem, bo to jest piosenka Goal. I na singlu Goal zawiera on Goal First Half, Goal Second Half plus Extra Time i Goal Sudden Death Penalty Shootout. No i ja stwierdziłem, że pozbędę się długiej połowy i czasu doliczonego i z pierwszej połowy przejdziemy od razu do nagłej śmierci konkursu rzutów karnych i w ten sposób zakończymy tę audycję. Wydaje mi się, że nic więcej się nie zmieści, chociaż może jeszcze jakiś króciutki fragment będzie.
0: W ogóle film Goal to jest, wydaje mi się, jakieś takie doznanie wręcz pokoleniowe, bo ludzie urodzeni w latach 90. chyba się masowo załapali na to, a to nie jest jakieś też niesamowite kino, ale bardzo popularne, więc.
1: No pewnie dlatego właśnie, że tak jak wspominałem w wejściu, które było poświęcone, duże pieniądze od FIFA i Adidasa były wpomponowane w kampanię promocyjną.
0: Tak.
1: To nie tak, że jakieś małe, niezależne studio zrobiło film, albo nawet jakieś mainstreamowe. No nie, były dwie potężne. No można powiedzieć, że FIFA jest firmą w sumie.
0: No, zdecydowanie tak. To by było na tyle dzisiaj. Ważna puenta na koniec. FIFA jest firmą i my będziemy korzystali z produktu tej firmy przez ponad miesiąc. Mam nadzieję, że będzie to dobry
1: I to
0: produkt.
1: taką z niezbyt przyjemnymi powiązaniami też trzeba
0: No,
1: dodać.
0: dokładnie. Ale mimo to życzymy udanego mundialu i będziemy do niego nawiązywać jeszcze pewnie nieraz na antenie. Do usłyszenia, Piotr Wrobi.
1: Jakub Buszek.
2: Ripetimo la media diretta para Carlos Alberto. Vamos capita. Ultrapassa a linha média. Ainda caminhando Carlos Alberto. Deu para a função. Ajeitou. Tenta virar. Tenta curta. No rosto de Laponi. A pelota fica ainda para a função. Vai Tusta. Abriu na ponta esquerda. A pelota Paulo César. Recebeu o ponteiro. Caminhou outra vez a função na entrada da área perigosa. Passou pelo Bob Moura. Entrou na área. Bateu o Raiz. Correu. Cruzou para Pelé. Ajeitou para Jair. Vai